0: že gledat, kaj te bom zvilco uzvan.
1: Od golice do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.